0: Radio Féophile Zanzar, FM 91.2 MHz.
1: A tulcza na ujzał. Wacim panasim.